Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a więc kubek w dłoń, napełniamy, bo podejrzewam, że u niejednego i niejednej już się opróżniło.
1: Oj tak, ten weekend był wykańczający, ale również wspaniały. Tak zakończyliśmy sobie wakacje w różny sposób, a my zbliżamy się już do kolejnego raportu i oczywiście prognozy pogody na antenie Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: weekend i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
12: Po reklamie.
13: Poniedziałek, 31 dzień sierpnia, na zegarach jest 8, w radiu gra czas na kolejny raport.
14: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro rozpocznie się nowy rok szkolny. Ma przynieść sporo zmian. Na przykład od stycznia miejskie przedszkola będą bezpłatne dla wszystkich dzieci.
15: Rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet, pewne propozycje, rekomendacje, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić to dzisiaj wspólnie. Takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. My musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe.
14: mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Teraz mamy jeszcze przypomnienie dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jeszcze dzisiaj tramwaje nie kursują przez ulicę Kościuszki. Tam do wykonania są ostatnie prace przed docelowym uruchomieniem tramwajów po obu torach w tym rejonie. Dlatego też dwójka, czwórka i siódemka jeżdżą na skróconej trasie z Motoareny i Uniwersytetu w kierunku miasta. Dwójka i czwórka zawracają na wałach generała Sikorskiego, siódemka na Odrodzenia, a pomiędzy Aleją a Bukową kursują zastępcze autobusy numer ZT4. Od jutra wszystko ma wrócić do normy i zakończy się zasadniczy remont na Kościuszki. Będą tam trwały jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Zmieniamy temat. Już 5 września w Toruniu odbędzie się druga edycja Marszu Mocy Mam pod hasłem Widzę, słyszę, wspieram. Mamo, też jesteś ważna. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Moc Mam.
12: Zaczynamy o godzinie 11 pod pomnika Mikołaja Kopernika na toruńskiej Starówce i tam wystartuje nasz spacer, w którym mamy nadzieję mamy razem ze swoimi dziećmi, z wózeczkami, ze swoimi rodzinami przejdą ulicą Szeroką do ulicy Podmurnej, gdzie na placu zabaw Piernikowe Miasteczko będziemy przez cały dzień od 12 do 15 spędzać czas i tam przygotowałyśmy różne atrakcje, strefę edukacyjną, strefę relaksu dla mam, strefę animacji dla dzieci, strefę warsztatową.
14: Mówiła Justyna Kaproń, pomysłodawczyni Marszu Moc Mam. Słuchacie raportu? Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNP. O 11 ruszy protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
16: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
17: Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
16: Mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
14: To był Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej, tylko o 502 zł.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Biało-czerwoni koszykarze o krok od sprawienia dużej niespodzianki. Przy wsparciu ponad 10 tysięcy fanów postawili się Niemcom w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nasi rywale, obrońcy tytułu i dodatkowo też mistrzowie Europy, wygrali dopiero po dogrywce 96-94. Wcześniej Polacy odrobili 15-punktową stratę.
19: Dogrywka z Mistrzami Świata, Mistrzami Europy, no zagraliśmy naprawdę świetne zawody, cała drużyna, poświęcenie, walka, determinacja do samego końca. To też pokazuje, że my nie jesteśmy dużo gorsi niż mistrzowie świata i że możemy rywalizować z najlepszymi.
14: Komentował w Gdańsku koszykarz Michał Sokołowski. Dla Polaków to była dopiero pierwsza porażka w eliminacjach Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Katarze.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
22: Sprawdzamy, jak dalej będzie malował się ten poniedziałek w Toruniu. Na razie na termometrach około 20 stopni Celsjusza. I to jest taka dość przyjemna temperatura. Słońce będzie prawdopodobnie wychodzić bardziej po południu. Wtedy też wzrośnie temperatura nam do prawie 25 stopni Celsjusza. No i tak też do wieczora upłynie nam ten poniedziałek. Jutro może się ochłodzić.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale dziś dzień będzie krótszy o 4 minuty od tego dnia, który mieliśmy wczoraj.
22: Ojeju! Czyli co? Szybciej zobaczymy po prostu piękny zachód słońca.
13: No, chyba, że ktoś wstał wcześniej, wtedy wychodzi na jedno, bo dzień będzie tak samo długi.
22: Ja po prostu szukam pozytywów.
13: Tak!
22: No, Oliwia Ciszewska.
13: Piotrek Olszewski. Pozytywnie pogramy.

0: Sorry Papi na dobry początek dnia w radiu gra. A skoro już mowa o różnych papi, mami, no to na przykład gwiazdy z Hollywoodu do nas coraz częściej przyjeżdżają.
1: Proszę
0: do Polski.
1: Bardzo.
0: Prawda, prawda. To na przykład ostatnio, co, była Dua Lipa, Paul Weasley, Henry Cavill też się pojawiał na polskich ulicach, Jesse Eisenberg.
1: No ten to nawet zostawili go w reklamówce tej, no, o której tak dużo się mówi, nie?
0: No w sumie ma polskie obywatelstwo chyba już teraz.
1: Tak,
0: no,
1: i polskie pieniądze za udział w tej reklamie też.
0: Jeremy Allen White, czyli odtwórca głównej roli w serialu The Bear, ten również ostatnio pojawił się w Warszawie.
1: Wszyscy do Polski. Pytanie brzmi, czego oni tak u nas szukają?
0: No nie wiem, no skoro to Amerykanie, to pewnie jednego. Dobrego i zdrowego jedzenia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę do naszej dobrej poniedziałkowej playlisty wrócimy, ale na chwilę wracamy jeszcze do tych wydarzeń, które działy się w trakcie weekendu. W sobotę na przykład katowicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Słowem, przez najbliższe 3 miesiące obecny jeszcze prezes sposobności, aby kierować PKOL-em, no nie będzie miał.
0: Ładnie to powiedziałaś, tak, ładnie. No nie będzie miał, bo sam, można powiedzieć, wystartował w takiej nietypowej, nieznanej dotąd sobie dyscyplinie. Na razie wystartował indywidualnie, ale jak zacznie sypać, to się z tego zrobi niezła sztafeta.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń, Władysława Dziewolskiego 43.
16: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Euro na wszystko cię stać. Euro
19: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
18: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobre poranne granie, w końcu jakoś ten poniedziałek musimy zacząć, a w Toruniu ten tydzień będzie różowo-zielony, ponieważ zbliża się wielkimi krokami festiwal Nada. Będziemy już po raz kolejny kończyć nasze lato, tylko tym razem tak bardziej muzycznie. Jeżeli zamierzacie się pojawić, to już od 17 warto w piątek szykować nogi do tańca.
1: No i tutaj pytanie, co wybierzecie, piątek czy sobotę, czy może jedno i drugie?
0: O, czy wam siły starczy?
1: No właśnie, o to chodzi. Czy na przykład piątkowe Mysłowic, o, to jedna z propozycji.
0: No tak, no kultowo, ale również w sobotę będzie kultowo, bo zespół Koma pojawi się na scenie. Także z sentymentem, ale także z energią na takie dobre, z przytupem zakończenie tych wakacji, zapraszamy.

0: Ring My Bell w Radiu Gra na 88.8 FM. To już za nami.
1: Taki tiktokowy hit na naszej antenie, także prosto z internetu do nas przybyło. No tak samo jak Doda. Ze swoim pamiętnikiem ta również przybędzie już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
13: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sprawdzamy, jak dalej będzie malował się ten poniedziałek w Toruniu. Na razie na termometrach około 20 stopni Celsjusza. I to jest taka dość przyjemna temperatura. Słońce będzie prawdopodobnie wychodzić bardziej po południu. Wtedy też wzrośnie temperatura nam do prawie 25 stopni Celsjusza. No i tak też do wieczora upłynie nam ten poniedziałek. Jutro może się ochłodzić.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii, a my tymczasem przygotowujemy się już do 1 września. No i proszę bardzo, takie informacje. Zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
1: Od 1 września, tak?
0: No tak, no oczywiście.
1: Ale to każdy kurs będzie trwał 45 minut, czy kierowca będzie robił dyktando na przykład?
0: Tak, i najlepiej będą to jak najdłuższe kursy, żeby się spóźnić na tą pierwszą lekcję.
1: Chodzi kierowca do autobusu i mówi: karteczki na stół!
0: Oj nie, nie będzie aż tak źle. Niektóre linie wracają do funkcjonowania nieco częstszego, no bo w końcu dni nauki szkolnej też tego wymagają. 21, 22, 152, ale także w końcu ulica Żwirki i Wigury będzie dostępna dla autobusów. No to takie dobre wieści, myślę.
1: Pięknie to wszystko zagra, mamy nadzieję, jak na pięciolinii. Radio Gra.

0: pełne energii.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Już 11 w poniedziałek 31 sierpnia. Tu Radio Gra. Przed nami raport, a chwilę później Madonna zaśpiewa La Isla Bonita.
13: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Jutro ulica Żwirki i Wigury w Toruniu zostanie udostępniona do ruchu po remoncie. Przypomnijmy, prace obejmowały odcinek od Świętego Józefa do Jaracza. Pojawiła się tam nowa nawierzchnia, krawężniki, chodniki. Wykonano też szereg prac kanalizacyjnych i wodociągowych. Trwają jeszcze ostatnie roboty dotyczące oznakowania. Jutro także tamtędy będą już kursowały normalnie autobusy. Zmieniamy temat i czas na zapowiedź wydarzenia, które już 5 września w Toruniu, a chodzi o drugą edycję Marszu Mocy Mam pod hasłem Widzę, słyszę, wspieram, mamo, też jesteś ważna. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Moc Mam, a to wszystko już w najbliższą sobotę od 11 do 15.
14: Stowarzyszenie skupia mamy na podobnym etapie macierzyństwa, mniej więcej jesteśmy wszystkie na tym podobnym etapie, także też wszystkie problemy, różne aspekty, blaski, cienie macierzyństwa są właśnie nam znajome i dlatego też chciałyśmy właśnie stworzyć taką dodatkową przestrzeń. Do stowarzyszenia jak najbardziej można dołączyć, także jeśli ktoś chciałby stać się członkinią stowarzyszenia, to jak najbardziej zapraszamy o kontakt z nami, do kontaktu z nami i jak najbardziej tutaj chętnie jesteśmy też otwarte na nowe członkinie, także zapraszamy.
13: Mówiła Ewelina Nowak, członkini Stowarzyszenia Moc Mam.
0: Sport w Radiu Gra.
13: A teraz wracamy do szatni twardych pierników, które intensywnie przygotowują się do nowego sezonu.
0: Na pewno plany są takie, żeby być przede wszystkim w zdrowiu, dobrze trenować, mieć dobrą atmosferę w drużynie i liga jak co roku będzie na pewno wyrównana, ale w tym sezonie szczególnie wydaje mi się, że każda drużyna zbudowała teraz przed sezonem bardzo solidny skład.
1: A czym się teraz skupiacie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na treningach?
0: No na pewno będziemy musieli pracować nad zgraniem chłopaków, bo chłopaki są, w większości się nie znają, nad kondycją, nad zrozumieniem i nad taką formą też fizyczną i formą koszykarską.
13: Mówił asystent trenera Bartosz Diduszko. Słuchacie raportu? Ukraińcy pobierający 800+ jeszcze tylko dzisiaj mają czas, by udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związanych z tym świadczeniem. Jeśli tego nie zrobią, mogą je stracić.
15: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
13: To był Igor Skrzypek.
16: Trochę słońca, trochę chmur, taki to początek tygodnia w Toruniu i w całym regionie, ale ciepły, bo dziś na termometrze w Toruniu maksymalnie do 24-25 stopni Celsjusza, jutro i pojutrze już tak ciepło nie będzie, we wtorek i w środę w Toruniu tylko do 21, w dodatku jutro może być deszczowo. Wracamy do poniedziałku, dziś opadów deszczu się raczej w Toruniu nie spodziewamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
12: Już teraz jeden z nich. Madonna i La Isla Bonita. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Po 11, ostatni dzień wakacji, ma wielką zaletę. To ciągle jednak są wakacje, także nie mówmy koniec, mówmy finał sezonu, bo jak w dobrym serialu będzie przecież następny sezon, trzeba tylko trochę poczekać. A my ulepszamy ten dzień grając takie przeboje jak ten. W Radiu Gra hity pełne energii.

0: krokiem krok zbliża się wrzesień. Jutro pierwszy dzień szkoły, jutro także ceny paliw pójdą w górę. Dzisiaj ostatnia szansa, żeby załapać się na te ze zniżką w ramach pakietu CPN. Kto nie ma pełnego baku, ten niech śmiga na stację, bo oszczędzić można nawet kilkadziesiąt groszy na litrze. Gazebo, I like Chopin. Tak, zagramy już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 8200
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Precious, Only You. Dzisiaj poniedziałek, więc szybki rzut oka na prognozę na cały tydzień. W Toruniu dzisiaj, jutro, pojutrze, a nawet w czwartek sporo chmur. Temperatura średnio 21-22 stopnie. W czwartek pójdzie w górę do 23-24, a potem w piątek spadnie. I temperatura, i deszcz. Będzie 19 na plusie. Sobota 19, niedziela 21. Czyli można powiedzieć, że w tym tygodniu w Toruniu temperatura pokojowa.
1: Hity pełne energii.
0: A u nas ciągle wakacyjne klimaty. Jeden z największych przebojów lata 2026. DJ Godzia, Jason Derulo i Melody w numerze Michiko.

0: Kaktus i Barcelona. Piosenka z czasów, kiedy na murach w Barcelonie jeszcze nie było napisów Tourists go home. Znalazłem takie przysłowie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No to za moment. Najnowsza prognoza, a potem Michael Jackson.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
7: Trochę słońca, trochę chmur, taki to początek tygodnia w Toruniu i w całym regionie, ale ciepły, bo dziś na termometrze w Toruniu maksymalnie do 24-25 stopni Celsjusza, jutro i pojutrze już tak ciepło nie będzie, we wtorek i w środę w Toruniu tylko do 21, w dodatku jutro może być deszczowo. Wracamy do poniedziałku, dziś opadów deszczu się raczej w Toruniu nie spodziewamy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
8: To jest Radio Gra.

0: No to sobie pośpiewaliśmy. Nic do stracenia i mrozu w Radiu Gra. Coś z dobrych wiadomości na wrzesień, na poniedziałek. Po prawie 3 latach przerwy pociągi znowu zatrzymują się na przystanku Toruń-Katarzynka. Chociaż przejście dla pieszych jest tam jeszcze ciągle zamknięte, a inne elementy infrastruktury też jeszcze czekają na uruchomienie, ale pociągi już dojeżdżają, pociągi już się tam zatrzymują, także można korzystać. Więcej informacji z Torunia, z Polski i ze świata za chwilę w raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.com.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Gra, pozdrawiamy w poniedziałek 31 sierpnia w samo południe. Przed nami raport i prognoza pogody.
8: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Prawie 31 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpocznie naukę w toruńskich placówkach oświatowych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 3250 nauczycieli i ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. W tym roku szkolnym sporo zmian w toruńskiej oświacie.
9: Program, który będziemy Państwu inaugurować na pewno w pierwszym semestrze roku 2026-2027, który nazwali roboczo toruńskim mostem kariery, to budowanie mostu pomiędzy biznesem toruńskim, przedsiębiorcami, pracodawcami, miastem Toruń i szkołami, tak żeby zapewnić już uczniom i absolwentom tych szkół wejście na rynek pracy, żeby pokazać, że ten rynek pracy jest dla nich otwarty, a kontynuowanie nauki w szkole branżowej, technikum, czy to potem przygotowanie do pójścia na studia, rzeczywiście jest u nas możliwe i jest możliwe przy wsparciu przedsiębiorców, którzy również aktywnie uczestniczą w tym procesie edukacyjnym.
8: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Zmieniamy temat. Za nami Kopernikus Airshow Toruń 2026. Tłumy torunian i turystów odwiedziły bulwar Filadelfijski, by podziwiać niezwykłe akrobacje mistrzów pilotażu, maszyny wojskowe i cywilne. Widowiskowe pokazy pirotechniczne i zabrakło też koncertów. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał podczas tego wydarzenia z organizatorem.
10: Panie Jarosławie, tak sobie tutaj chodzę po tych bulwarach i trochę po Starówce i rozmawiam z ludźmi i większość osób mówi, że nareszcie, że w końcu mamy w Toruniu imprezę lotniczą z prawdziwego zdarzenia. To widać po frekwencji, że impreza cieszy.
11: Mimo przeciwności, bo Aeroklub nie wyraził zgody na to, żeby u niego odbyły się te pokazy, uznając, że chyba niekoniecznie chcą się identyfikować. My uznaliśmy, że damy sobie radę. Zrobiliśmy strefy holdingowe, watorowo przyjął nas ze sremi rękoma, bydgoskie WZL i lotnisko bydgoskie z naszymi partnerami i udowadniamy, że nie potrzebują lotniska do tego, żeby zrobić fantastyczną imprezę.
8: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Kopernikus Airshow Toruń. Na koniec jeszcze informacje dla pasażerów MZK. Od jutra wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, autobusy i tramwaje. Będą jeździły według szkolnych rozkładów jazdy. Kursowanie wznawią linie numer 21, 22, 29, 80 i 152.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Zakupy będą nas kosztowały coraz więcej. Jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Czy mamy powody do niepokoju?
12: Zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
8: To był Igor Skrzypek.
7: Ostatni dzień wakacji i pogoda w Toruniu i w całym regionie raczej sprzyjająca, bo maksimum dziś przewidywane na termometrach to 25, a miejscami w niektórych prognozach nawet o 26 stopniach. Wspominają synoptycy, do tego i słońce, i chmury. Jutro chmur może być więcej i w związku z tym wtorek w Toruniu nieco bardziej deszczowy i już nie tak ciepły, bo jutro do 21-22 stopni.
5: Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ale z tego powodu nie będziemy robić dramatów. Wakacje się kończą, ale dobre brzmienie zostaje. Hity pełne energii w Radio Gra. Witajcie po 12.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Dziś na imieninowe życzenia czekają Bohdan i Rajmund. Wszystkiego dobrego. My gramy dalej i to jak teraz Bausa i Magnetic.

0: Dzisiaj toast wznosimy za wszystkich, którzy mają urodziny 31 sierpnia. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to 77 lat kończy Richard Gere, aktor znany m.in. z Pretty Woman, Oficer i Gentleman, czy ostatnio z serialu Agencja. 29 lat kończy za to nasz siatkarz Tomek Fornal. Jacy są dzisiaj urodzeni? W horoskopie czytamy. Jest prawy, zawsze trzyma się swych zasad i można mieć pewność, że nigdy nikogo nie oszuka. Nie lubi również bezczynnie patrzeć, jak ktoś w jego obecności łamie powszechnie uznawane normy i zasady. Jeżeli chodzi o wady, nie lubi zajęć, które go męczą. A kto ma inaczej? Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś świętują urodziny. Za chwilę Kungs i Galaxy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

hity pełne energii w Radiu Gra. Jutro 1 września, wyliczyliśmy już, że jutro zaczyna się rok szkolny, że jutro drożeje benzyna i od jutra w Toruniu czekają nas zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Kursowanie wznowią linie 21, 22, 39, 80 i 152 wstrzymane na okres wakacji. Od jutra także korekty w kursowaniu kilku innych linii. Warto to sobie sprawdzić zawczasu. Sylwia Grzeszczak i Mango. Tak pięknie gramy już teraz. Yeah.

0: To się nazywa lato w głośnikach. Two Colors i Cynical w Radiu Gra. Niektórzy jeszcze nie wrócili z urlopu, niektórym zdarzy się troszeczkę urlop przeciągnąć, to posłuchajcie. W Japonii aresztowano 72-latka, który przekroczył 15-dniową wizę. No, został troszkę dłużej niż wskazywałaby na to wiza, tylko że to nie było kilka dni. Przekroczył 15-dniową wizę o 33 lata i za to Japończycy go aresztowali. A moim zdaniem powinni go nagrodzić za to, że tak bardzo spodobało mu się w ich kraju. No przecież to darmowa reklama.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie.

0: teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: Ostatni dzień wakacji i pogoda w Toruniu i w całym regionie raczej sprzyjająca, bo maksimum dziś przewidywane na termometrach to 25, a miejscami w niektórych prognozach nawet o 26 stopniach wspominają synoptycy. Do tego i słońce, i chmury. Jutro chmur może być więcej i w związku z tym wtorek w Toruniu nieco bardziej deszczowy i już nie tak ciepły, bo jutro do 21-22 stopni.
4: To jest Radio Gra.

Tym razem nie mundialowa. Shakira przypomniała swój przebój Zoo. Gwiazd u nas nie brakuje i gwiazd w tym tygodniu nie zabraknie w Toruniu. Przecież festiwal Nada czeka nas w piątek i sobotę. Przypomnę jeszcze raz. Między innymi Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Sienkiewicz. Jeszcze długo można by wymieniać. No i czeka nas także jeszcze jeden ciekawy koncert. Dzień wcześniej, 3 września, w czwartek w Centrum Jordanki. Grzegorz Turnał na koncercie 6 godzina. To ten koncert, który miał odbyć się w kwietniu, ale przełożono jego datę. I właśnie się zbliża 3 września, Centrum Jordanki, Grzegorz Turnał i 6 godzina. Godzina 13, powolutku się zbliża, no malutkimi jeszcze kroczkami, ale na mnie już pora. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się, słyszymy się jutro po 9.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach 13:00 to jest popołudnie z Radiem Gra Toruń. Czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
8: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Nowy rok szkolny w Toruniu przyniesie spore zmiany. Jak Was informowaliśmy, już od stycznia miejskie przedszkola będą bezpłatne dla wszystkich dzieci. Zakończono też w wielu placówkach ważne inwestycje, pojawią się nowe programy, a wszystko po to, by lepiej odpowiadać na potrzeby uczniów i rodziców w naszym mieście.
9: Nadal zawiadujemy 70 jednostkami oświatowymi w naszym mieście, gdzie uczy się od 1 września, będzie się uczyć ponad 30 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o klasy pierwsze, rozpoczną naukę aż 1644 dzieci. Łącznie w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Toruń, nadal mamy wysoką liczbę uczniów obcokrajowców, w tym z Ukrainy 1250 uczniów.
8: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Toruńskiego Magistratu. Teraz zaglądamy na szlak toruńskich aniołów. Rzeźba Aniołka Wędrowca wróciła na most marszałka Piłsudskiego. Przypomnijmy, stała się ona aktem wandalizmu, a dokładniej nie sama rzeźba, ale naprawy wymagała podstawa mocująca tę figurkę, dlatego też anioł na pewien czas musiał opuścić swoje miejsce i trafić do pracowni autorki. Sprawcy zdarzenia zostali ujęci i ponieśli konsekwencje. Zmieniamy temat. 4 września na Placu Rapackiego odbędzie się finał kolejnej edycji festiwalu Art Moves – Sztuka na billboardach. W tym roku w konkursie wziął udział prawie 800 prac, a najlepsze z nich pojawią się w różnych częściach miasta.
10: Część artystów dłuższego czasu przysyła do nas pracę. Czasami jest tak, że oni pokazują już na przykład drugi lub trzeci raz na festiwalu. No, to są wyjątkowe przypadki wyjątkowych artystów, ale są też tacy artyści, którzy przysyłają do nas pracę od dłuższego czasu i na przykład jedna artystka z Polski w tym roku pokazuje na billboardach. Jedna nas poinformowała, że super się cieszy, bo od wielu lat przysyła pracę i nigdy nie została nawet w tej 30 wyróżnionych zakwalifikowana, a teraz właśnie w tym pokazie na billboardach jest super zadowolona.
8: Mówił Rafał Góralski z Galerii Róż w Toruniu. Słuchacie raportu? Pakiet ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Co to będą za zmiany?
6: To między innymi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie krajowego systemu bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też między innymi obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
8: Informował Kacper Wróblewski.
7: To będzie nadal ciepłe, przyjemne popołudnie w Toruniu z wynikiem w okolicach 24 stopni, ale na słońce raczej nie ma co liczyć. To chmury będą dominowały, chociaż ta nierówna walka słońca i chmur będzie trwała. Jest też szansa na przelotne opady deszczu w naszym mieście, a we wtorek nieco chłodniej, bo 20 stopni, silniejszy wiatr, no i możliwy sporadyczny deszcz, parasol jutro, warto więc mieć przy sobie. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeo są obojętne. Startujemy z kolejną drugą godziną popołudnia, 31 dzień sierpnia w kalendarzu, czyli de facto ostatni dzień tegorocznych wakacji. Kłaniam się, dzień dobry, a za nami weekend absolutnie na bogato w Toruniu i o tym też u nas pewnie niejednokrotnie będzie. Będziemy też polecali to wszystko, co przed nami w mieście Kopernika i Piernika. Jesteśmy razem do 18:00, Marcin Misiecki, kłaniam się, dzień dobry.

0: Eza i Automatic w Radio Gra. Dzisiaj przede wszystkim żyjemy tym, co działo się wczoraj na bulwarze, czyli Copernicus Air Show, tym pięknym spektaklem, który stworzyli lotnicy, piloci, którzy prezentowali się na toruńskim niebie. O, niektórzy przeżywają jednak kilka niedociągnięć, które się pojawiły w ramach tego wydarzenia. Przy tak dużej imprezie, no, niedociągnięcia były. Bez dwóch zdań, no, na przykład z problemy z biletami, albo też kilka innych logistycznych problemów na trasie też się pojawiło. No więc ten temat pewnie też się będzie pojawiał. Patrzymy na sociale, te głosy dzisiaj też wam poczytamy. No ale przede wszystkim było pięknie, było wyjątkowo. My też byliśmy tam z naszym radiowym studiem i to trzeba oddać organizatorom, że to było spektakularne zakończenie tegorocznego lata w naszym mieście. Cała reszta do oceny na naszym profilu facebookowym. Również można komentować i oglądać to, co działo się na tym wydarzeniu, bo mamy filmiki, mamy piękne zdjęcia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20:00 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12:00 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
13: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
14: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
15: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Po reklamie.
22: To jest
1: Radio Gra.

0: Hity pełne słońca zmieniają nam się w radio gra w hity pełne energii, a to oznacza, że zbliżamy się do właśnie początku roku szkolnego. O ten początek tego czasu zapytaliśmy także mieszkańców naszego miasta, jak te przygotowania idą i przebiegają.
1: Przygotowanie do szkoły, wszystko dopięte?
2: No tak, wiarę tak.
3: A co trzeba przygotować?
2: Po całą wyprawkę.
1: Cała lista do klasy,
2: dokładnie. Przygotowani jesteśmy.
1: Do szkoły.
2: Niestety.
1: Padły słowa niestety.
4: Też się będę widzieć z koleżankami.
1: Jak te przygotowania do nowego roku szkolnego wyglądają?
2: Intensywnie. My to załatwiamy w pierwszy tydzień wakacji i później już koniec.
1: I wolna głowa.
2: Tak, dokładnie tak.
0: A niektórzy wręcz przeciwnie, zostawiają sobie wszystko na ostatni tydzień i tu też jest jakiś sens i logika w takich działaniach. Pozdrawiamy was serdecznie. Do tematu będziemy wracać. Radio.

0: Absolutnie Everybody od Vanessy Amorosi w Radiu Gra. Hity pełne energii. Jutro niebo w Toruniu ma zapłakać nad tymi, którzy ze spuszczoną głową powrócą do szkolnych ław. Jutro trochę więcej deszczu, ale szczegóły meteo za chwilę w Radiu Gra. Później wracamy do was z kolejną dawką dobrego grania. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny, promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
3: To będzie nadal ciepłe, przyjemne popołudnie w Toruniu z wynikiem w okolicach 24 stopni, ale na słońce raczej nie ma co liczyć. To chmury będą dominowały, chociaż ta nierówna walka słońca i chmur będzie trwała. Jest też szansa na przelotne opady deszczu w naszym mieście, a we wtorek nieco chłodniej, bo 20 stopni, silniejszy wiatr, no i możliwy sporadyczny deszcz, parasol jutro, warto więc mieć przy sobie. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeo są obojętne.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jakieś drogi śmigające gdzieś po mieście albo po okolicach. Jest to On My Way, hity pełne energii. No energii niestety, ale zabrakło naszym żużlowcom, którzy w weekend na Narodowym, znowu klątwa trwa chyba w najlepsze Narodowego, nie dali rady w drużynowym Pucharze Świata, bo nie dali jak nie dali. No trzecie miejsce, brązowy medal. Jest to zawsze medal, prawda? Nie czwarte miejsce. No ale apetyty były pewnie inne. Australia, Dania i Polska. Tak wygląda ta kolejność. Do zapomnienia w takim razie. Czy kolejna edycja odbędzie się też na Narodowym? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że już powoli szykujemy się do półfinałów PGE Ekstraligi, bo przecież torunianie 6 jadą do Lublina i to będzie hit kolejki o 19.30 w najbliższą niedzielę. Ja już czekam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej

0: Bardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Czym żyje Toruń, co dzieje się w naszym mieście? O tym już teraz, o 14 w naszym raporcie. Mamy też info o pogodzie. To za chwilę.
9: Marta Manerowska, czas na lokalny raport. Witam ponownie i zapraszam. Jutro ulica Żwirki i Wigury w Toruniu zostanie udostępniona do ruchu po remoncie. Przypomnijmy, prace objęły odcinek od Świętego Józefa do ulicy Jaracza. Pojawiła się tam nowa nawierzchnia, krawężniki, chodniki. Wykonano też szereg prac kanalizacyjnych i wodociągowych. Warto wspomnieć, że także od jutra przez te ulice znowu pojadą autobusy.
10: Sport w Radiu Gra.
9: Za nieco ponad miesiąc, 3 października, Twarde Pierniki rozpoczną nowy sezon. Na razie trwają intensywne przygotowania. Drużyna skupia się na treningach, ale także na sparingach. I pierwszy taki mecz już w najbliższą środę podczas memoriału Wojtka Michniewicza. Toruńscy koszykarze zagrają wtedy z Norrköping Dolphins w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK. Mówiąc o Twardych Piernikach, nie można nie wspomnieć o tym, że do ekipy wrócił Wiktor Gadefors.
11: Ja się super cieszę, że Wiktor wrócił do drużyny. Na pewno jest to świetny przede wszystkim człowiek, i więc wierzę w to, że na pewno nam dużo pomoże. Myślę, że też kibice też się z tego ucieszą, z jego powrotu, bo myślę, że za nim też tęsknili, więc czekamy na niego, aż teraz wróci z tych meczów kadry narodowej. Ale tak powiedziałem na początku, każdy zawodnik, który przyjeżdża w tym sezonie, jest dla nas tak samo ważny i chcemy, żeby zagrał najlepiej, jak tylko potrafi.
9: Mówił Bartosz Diduszko, asystent trenera. A teraz czas na zapowiedź wydarzenia, bo już 5 września, czyli w najbliższą sobotę w Toruniu, odbędzie się druga edycja Marszu Mocy Mam pod hasłem Widzę, słyszę, wspieram. Mamo, też jesteś ważna. Wydarzenie odbędzie się od 11 do 15.
12: Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Ona upoważnia, daje możliwość właśnie do skorzystania z wsparcia doradczego, a także do otrzymania upominku powitalnego. Jednak jeśli już nie będzie miejsc do zarejestrowania się, i tak zapraszamy wszystkie mamy do dołączenia, do spędzenia z nami tego wspaniałego czasu.
9: Mówiła Kinga Kardas, członkini Stowarzyszenia Moc Mam. Słuchacie raportu? To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim między innymi procedura rejestracyjna.
13: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
9: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
14: Thank you.
8: Słońce i chmury dziś na toruńskim niebie, ale niestety z przewagą tych drugich, które zdominowały to popołudnie na subkurtenci 24 stopnie. Jutro chłodniej, 20 kresek, w nocy i o poranku temperatura będzie oscylowała w okolicach 14 stopni. Jutro niestety, zresztą dziś po południu również mogą być potrzebne parasole, chociaż tego deszczu na jutro synoptycy zapowiadają więcej. Ciśnienie na stabilnym poziomie, warunki biometeo do poprawy. Za nami kolejny weekend na bogato. Dużo show było. I Copernicus Air Show, i Automoto Show. No więc tego show nie brakowało. O tym wszystkim piszemy wam na portalu Gra FM i na naszych socialach też można oglądać już teraz zdjęcia. Chwilę po drugiej, po 14 na zegarze my dodajemy energii muzycznej. How does it feel na początek, a później o tym, że chłopaki nie płaczą, zaśpiewa T-Love.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Marcin Miśniewski. Dzień dobry. Witajcie.

Bonnie M i Rivers of Babylon, rzeki Babilonu w Radio Gra, nasza toruńska rzeka, czyli Wisła. Wczoraj była pięknie oświetlona laserami, światłami, pirotechniką, szczególnie w tym ostatnim akcie Copernicus Air Show. O właśnie, i o tę pirotechnikę w dużej mierze też się rozchodzi, no bo niektórzy wyciągają w komentarzach na fanpage'u Radio Gra brak konsekwencji, jeżeli chodzi o pirotechnikę, no ale z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić nocno-wieczorne pokazy lotnicze bez świateł pirotechniki, która robiła wrażenie, była spektakularna niewątpliwie. No ale wiadomo, ile osób, tyle opinii, każdy ma swoje zdanie i każdy ma swoją opinię, którą możecie wyrazić także w naszych komentarzach. Zapraszamy, komentujcie filmiki. No, jeden z nich ma prawie już 250 tysięcy wyświetleń odsłon. Zatem dołączajcie swoje zdanie, ale także i wasze zdjęcia można dorzucać. Czekamy na nie na fanpage'u Radio Gra na Facebooku.

Zaczynamy odliczanie do nada festiwalu. Piątek i sobota oczywiście, Centrum Targowe Park, wielkie sceny i wielcy artyści w Toruniu. I do tematu będziemy wracali. W międzyczasie także w czwartek o 19:00 koncert Grzegorza Turnała, który pojawi się w Toruniu z trasą 6 godzina, w Jordankach o godzinie 19:00. Jutro natomiast w Teatrze Muzycznym w ramach finałowego koncertu cyklu Gra i Ty, koncert finałowy uczestników Jazz Masterclasses. Jutro godzina 19:00, Teatr Muzyczny. Pikantni to propozycja Auli UMK. Spektakl zobaczymy w piątek o godzinie 19:00 w naszym mieście. No i przypominamy także, że w Kinie Centrum od 8 września ruszy przegląd filmów Federico Fedeliniego Ciao Tutti. Gorąco polecamy. Poleca Radio Gra.

0: Szukam, patrzę w prognozach długoterminowych dla Torunia, no i znalazłem 26-27 stopni w okolicach 7 września. To się może wydarzyć. Co prawda nie w najbliższych godzinach, bo o tym opowiem wam, co się dziać będzie w aurze za chwilę w Radiu Gra, ale jeszcze lato, namiastka lata wróci.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
3: Po reklamie.
4: Słońce i chmury dziś na toruńskim niebie, ale niestety z przewagą tych drugich, które zdominowały to popołudnie, na subkurtenci 24 stopnie. Jutro chłodniej, 20 kresek, w nocy i o poranku temperatura będzie oscylowała w okolicach 14 stopni. Jutro niestety, zresztą dziś po południu również mogą być potrzebne parasole, chociaż tego deszczu na jutro synoptycy zapowiadają więcej. Ciśnienie na stabilnym poziomie, warunki biometeo do poprawy.
5: To jest Radio Gra.

0: Marshmello.
1: Ellie Goulding w Radiu Gra. To są hity pełne energii. No, energii nie brakowało wczoraj pilotom, którzy prezentowali swoje nietuzinkowe, absolutnie fantastyczne umiejętności. Mamy nową galerię na portalu Gra.fm i na naszym Facebooku. Nasze obiektywy ustawione były na moście Piłsudskiego. Zobaczcie sobie te zdjęcia, polajkujcie. No i czekamy na komentarze, jak wam się podobało, co było na tak, co było na nie. Bo takie głosy też oczywiście widzę, że się pojawiają w internecie, jeżeli chodzi o kwestie na przykład organizacyjne, no ale też i zachwytu nie brakuje nad umiejętnościami pilotów. Czekamy na wasze głosy i czekamy też na wasze zdjęcia. Koniecznie rzucajcie swoją fotorelację.

0: mama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: reklamie.
1: Pani Marta w pełnej gotowości, więc czas na najnowszy raport z Torunia. Sprawdzamy, czym żyje nasze miasto. Jest 15. Słuchajcie, Radio Gra.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zbliżający się nowy rok szkolny oznacza wiele zmian. Miasto zapowiada nowe zasady przyznawania stypendiów.
3: Wprowadziliśmy jedną zmianę, taką myślę dość znaczącą, która ucieszy na pewno uczniów, ponieważ zrezygnowaliśmy z kryterium, którym do tej pory była średnia ocen. Uchwałą Rady Miasta w lipcu podjętą rzeczywiście ta średnia ocen już nie będzie stanowiła jednego z kryterium, gdyż obserwowaliśmy do tej pory przypadki, w których uczniowie byli na przykład wielokrotnymi laureatami specjalistycznych kierunków, na przykład ścisłych, a z powodu jakichś mniejszych kompetencji do przedmiotów humanistycznych, to nie zdobywali tej bardzo wysokiej średniej i szkoda było ich nie doceniać właśnie stypendium ufundowanym przez pana prezydenta.
2: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. A skoro jutro 1 września i nowy rok szkolny, to wszystko oznacza powrót rozkładów jazdy pod hasłem Dni Nauki Szkolnej. Jednocześnie od jutra kursowanie wznawiają linie numer 21, 22, 39, 80 i 152. Będą też modyfikacje rozkładu linii ZT5, czyli autobusu za tramwaj, i tramwajowej trójki. One polegają na zwiększeniu częstotliwości kursowania. Spodziewajcie się także drobnych korekt w rozkładzie jazdy linii numer 10. Jest też ważna informacja dla osób, które jeżdżą linią numer 142 w związku z zakończeniem przebudowy ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim. Ten autobus wróci na stałą trasę, a to znaczy, że będzie jeździł przez Papowo Osieki. A teraz zmieniamy temat i mamy zapowiedź wydarzenia, które już w najbliższą sobotę 5 września w Toruniu, a chodzi o drugą edycję Marszu Mocy Mam. To w godzinach od 11 do 15.
4: W strefie dla mam będą czekać na mamy doradczynie, 10 specjalistek, które będą mogły rozwiać ich rozterki w różnych dziedzinach. To są panie, które są przygotowane odpowiedzieć na trudne pytania i zająć się takimi sprawami, którymi mamy często nie mają czasu zająć się same dla siebie, dlatego że troszczą się po prostu o swoje rodziny.
2: Mówiła Justyna Kaproń, pomysłodawczyni Marszu Moc Mam. Słuchajcie raportu, BLIK będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana. Co to dla nas oznacza?
5: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z BLIK-a. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
2: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. FC Reiter Toruń z mocnym akcentem rozpoczął nowy sezon Fogo Futsal Ekstraklasy, wygrywając na wyjeździe z Jagiellonią Białystok aż 7-3. Gospodarze szybko objęli prowadzenie, ale doświadczenie i skuteczność torunian przesądziły o losach spotkania. W drugiej połowie zespół z Torunia całkowicie zdominował boisko, zdobywając aż 5 bramek w 10 minut. Teraz FC Reiter Toruń bez zmartwień może się przygotowywać do kolejnego spotkania, to już w sobotę. 5 września o godzinie 18 w hali SP numer 28. Zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasz tenisista w pierwszym meczu na nowojorskich kortach pokonał w 3 setach Hamada Medjedowicza. Dziś swoje mecze rozegrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Początek tych pojedynków około 19, a około północy pierwsze spotkanie Igi Świątek.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Pozostajemy pod wpływem cieplejszej masy powietrza. Na subkrytencie dzisiaj 24 stopnie tego popołudnia. Jutro chłodniej. Pierwszy dzień września przyniesie nam także większą ilość opadów. W Toruniu jutro 20 stopni, a w nocy o poranku od 14 do 15 kresek. Do końca tego dnia słupki będą oscylowały od 20 do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
1: Chwila po 15 na zegarach w nawiązaniu do prognozy pogody. Niektórzy twierdzą, że na dobrym festiwalu powinno padać. No nie wiem, to odważna teza, chyba nie jestem jej zwolennikiem. A mowa oczywiście o Nada Festiwalu, do którego też będziemy się zbliżali. I o Nadzie w tej godzinie też u nas coś będzie. Słuchajcie, Rady Gra, chwila po 3 na zegarach muzycznie. Tę godzinę otwiera Łam. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się ponownie.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Tina Turner i wszystko jasne. Na dobre popołudnie w Radiu Gra. To teraz będzie o budżecie obywatelskim, bo już za chwilę, już za moment rusza głosowanie. Przypominam, do wyboru mamy 130 projektów, a głosować będziemy od 7 do 20 września. Więc czasu tak naprawdę niedużo i to my decydujemy, które to z projekty chociażby z dziedziny sportu, rekreacji, kultury, ekologii, bezpieczeństwa będą realizowane. Najwięcej do wyboru mają mieszkańcy bydgoskiego Przedmieścia, bo tutaj tych projektów i Chełmińskiego będzie po 13, Wrzosy 11, Podgórz 10, najmniej Czerniewice i Staromiejskie, gdzie na liście są po 3 projekty. No ale to my decydujemy o tym, które projekty będą realizowane i warto o tym pamiętać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Media Expert, taniej masz.
19: Po reklamie.
20: To jest.

0: poniedziałkowe popołudnie i hity pełne energii w Radiu Gra, a my przeżyjmy to jeszcze raz, czyli wracamy na Copernicus Air Show. Artur Sochla pojawił się tam w naszym studiu z radiowym mikrofonem, no i pytał.
1: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jestem na takim pokazie i jestem pod wielkim wrażeniem.
2: Które akrobacje szczególnie, bo trochę już tutaj dzisiaj było.
1: Tak, najbardziej podobał mi się Kielak.
2: Jak leciał pod mostem, widział pan?
1: Tak, widziałem. Widziałem.
2: Robi wrażenie.
1: Robi wrażenie, naprawdę bardzo duże.
2: A pan powie, bo tak pytam ludzi, jak pan patrzy na te pokazy lotnicze, to pan sobie wyobraża, że fajnie by było tak polatać, czy jednak lepiej z perspektywy Ziemi na to patrzeć?
1: No, mi się wydaje, że człowiek ma coś w sobie takiego, że jednak chciałby polatać, ja również chciałbym kiedyś spróbować.
0: Kusiło rzeczywiście, chociaż mam nieodparte wrażenie, że akurat mój żołądek dochodziłby do siebie po takim przelocie, przynajmniej przez kolejny miesiąc. No, pewnie.

0: Sunrise Avenue w Radiu Gra. Za chwilę informacja o pogodzie u nas. W nawiązaniu jeszcze do Copernicus Air Show, no lepszej aury chyba nie można było sobie wczoraj wyobrazić przy zachodzącym słońcu na tle pięknego, krągłego księżyca. Wczoraj te maszyny prezentowały się fantastycznie. Nasza galeria obszerna plus filmy na Facebooku Radiu Gra, na fanpage'u, ale też i na gra.fm. Warto wejść.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
0: Pozostajemy pod wpływem cieplejszej masy powietrza. Na subkrytęci dzisiaj 24 stopnie tego popołudnia, jutro chłodniej. Pierwszy dzień września przyniesie nam także większą ilość opadów w Toruniu. Jutro 20 stopni, a w nocy o poranku od 14 do 15 kresek. Do końca tego dnia słupki będą oscylowały od 20 do 19 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Zmysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
0: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
0: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
0: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Po reklamie.
12: Przybliżaj Toruń, kraj i świat. O tym za chwilę u nas powiemy Wam w naszym najnowszym raporcie. Na zegarach 17, to jest popołudnie z Radiem Gra.
13: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek temat edukacji. Jutro 1 września, nowy rok szkolny i także od jutra wprowadzony zostanie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
14: Jest to rzeczywiście zmiana, która w opinii publicznej wywołuje duże dyskusje. Też z wczorajszej konferencji i z takich jakby zaleceń pani kurator mogę powtórzyć, że przepisy, które wchodzą, dotyczą, to trzeba podkreślić, przede wszystkim szkół podstawowych, ponieważ w szkołach średnich, ponadpodstawowych, dyrektorzy mają dowolność w podejmowaniu decyzji. Natomiast zachęca się wszystkich dyrektorów, wszystkich szkół, aby podejmowali oddolne inicjatywy, które wespół z nauczycielami będą tworzyły szkoły bez właśnie smartfonów, bez telefonów.
13: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. A jeżeli jesteśmy już przy 1 września, to przypominamy, że od jutra sporo zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wracają rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki szkolnej. Na tym nie koniec. Na trasy wracają linie numer 21, 22, 39, 80 i 152. Spodziewajcie się także korekt na linii ZT5, czyli tej autobusowej za tramwaj, także na tramwajowej trójce, na dziesiątce czy 140C dwójce. Zmieniamy temat. Za nieco ponad tydzień, dokładnie 7 września, rozpocznie się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Na liście znalazło się 130 pomysłów.
15: Głosujemy w dwóch pulach, wybieramy sobie jedną pulę lokalną i tam możemy zagłosować na maksymalnie 3 projekty i Każdy z nas może zagłosować również

0: puli ogólnomiejskiej i tam podobnie wybieramy do 3 projektów. Oczywiście dla tych osób, które z różnych względów nie chcą głosować elektronicznie, będzie możliwość głosowania papierowego. Myślę, że pod koniec września, najpóźniej na początku października, poznamy, ile z tych 130 projektów trafi do realizacji. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 60 projektów wybranych przez mieszkańców.
1: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia. Słuchacie raportu? Taniej już nie będzie. Dziś ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. Jakich cen możemy spodziewać się od jutra?
2: Wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
3: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
2: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak.
1: To był Igor Skrzypek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Im dalej w popołudnie, tym wynik na słupki rtęci będzie coraz niższy. Dziś słupki pokazywały 24 stopnie, jutro 20 kresek w najcieplejszym punkcie wtorku. Ale w nocy o poranku wyraźnie chłodniej, 14 stopni. A z tej toruńskiej mapy meteo wynika także, że dziś po południu, jak i jutro, możemy spodziewać się przelotnych padów deszczu. Tego deszczu jutro w Toruniu ma być jednak więcej. Patrzymy jeszcze na ciśnienie, tu czeka nas delikatny spadek, ale raczej nieodczuwalny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Poniedziałki mają to do siebie, że lubią się ciągnąć i rozciągać bardzo mocno i bardzo długo. W zasadzie końca nie widać. No ale piąta to jest taki czas, kiedy mam nadzieję, że te najtrudniejsze misje na dzisiaj są już za wami. Kłaniam się, dzień dobry. Zbijając piątkę po piątej w Radiu Gra, Sean Baker na początek i Dawid Podsiadło.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

Zaglądamy na Żwirki Wigury, bo to kolejne miejsce, które nam się zmienia. No, a wykonawca deklarował, że przed początkiem roku szkolnego wszystko będzie gotowe, bo przecież uczniowie za chwilę gromadnie będą się zbierać w szkole. Ten ostatni etap polegał chociażby na układaniu nowej nawierzchni, ale też przede wszystkim na oznakowaniu, które poziomem pionowym, które się pojawiło na ulicy. No więc kolejna ulica nabrała nowego obrazku, chociażby po ulicy Krasińskiego na odcinku od Reja do Kochanowskiego, o czym piszemy na naszym portalu.

Piękna, spektakularna niedziela na finał ostatniego weekendu wakacji. Dziś, no, więcej chmur, jutro więcej deszczu w Toruniu. O, tak ma to wyglądać w najbliższych godzinach, a szczegóły meteo już za chwilę u nas. Pozostańcie z nami.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
6: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Im dalej w popołudnie, tym wynik na subkrtęci będzie coraz niższy. Dziś słupki pokazywały 24 stopnie, jutro 20 kresek w najcieplejszym punkcie wtorku. Ale w nocy o poranku no, wyraźnie chłodniej, 14 stopni. A z tej toruńskiej mapy meteo wynika także, że dziś po południu, jak i jutro, możemy spodziewać się przelotnych padów deszczu. Tego deszczu jutro w Toruniu ma być jednak więcej. Patrzymy jeszcze na ciśnienie, tu czeka nas delikatny spadek, ale raczej nieodczuwalny.
10: To jest... Radio Gra.

0: co? Udało się chyba, prawda? Poniedziałek zaliczony, najtrudniejszy dzień tygodnia z głowy, będzie z górki od jutra. A przynajmniej bardzo chcę w to wierzyć. Dobrego popołudnia, Marcin Wiśniewski, kłaniam się, a za chwilę po 6:00 Przemek Grabowski przywita was w naszym radiowym studiu. A my słyszymy się jutro w Radio Gra po 13:00. Spokojnego wieczoru. Pa, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta.
4: 100 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta.

0: uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Po reklamie.
8: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
9: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Jutro ulica Żwirki i Wigury w Toruniu zostanie udostępniona do ruchu po remoncie. Przypomnijmy, prace objęły odcinek od Świętego Józefa do ulicy Jaracza. Pojawiła się tam nowa nawierzchnia, krawężniki, chodniki. Wykonano też szereg prac kanalizacyjnych i wodociągowych. Warto wspomnieć, że także od jutra przez te ulice znowu pojadą autobusy. Zmieniamy temat. Prawie 31 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpocznie naukę w toruńskich placówkach oświatowych. Nad ich edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 3250 nauczycieli i ponad 1150 pracowników administracji i obsługi. W tym roku szkolnym sporo zmian w toruńskiej oświacie.
10: Program, który będziemy Państwu inaugurować na pewno w pierwszym semestrze roku 2026-2027, który nazwaliśmy roboczo Toruńskim Mostem Kariery, to budowanie mostu pomiędzy biznesem toruńskim, przedsiębiorcami, pracodawcami, miastem Toruń i szkołami, tak żeby zapewnić już uczniom i absolwentom tych szkół wejście na rynek pracy, żeby pokazać, że ten rynek pracy jest dla nich otwarty, a kontynuowanie nauki w szkole branżowej, technikum, czy to potem przygotowanie do pójścia na studia rzeczywiście jest u nas możliwe i jest możliwe przy wsparciu przedsiębiorców, którzy również aktywnie uczestniczą w tym procesie edukacyjnym.
9: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
11: Sport w Radiu Gra.
9: Za nieco ponad miesiąc. 3 października twarde pierniki rozpoczną nowy sezon. Na razie trwają intensywne przygotowania. Drużyna skupia się na treningach, ale także na sparingach. I pierwszy taki mecz już w najbliższą środę podczas memoriału Wojtka Michniewicza. Toruńscy koszykarze zagrają wtedy z Norrköping Dolphins w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK. Mówiąc o twardych piernikach, nie można nie wspomnieć o tym, że do ekipy wrócił Wiktor Gedefors.
12: Ja się super cieszę, że Wiktor wrócił do drużyny. Na pewno jest to świetny przede wszystkim człowiek i więc wierzę w to, że na pewno nam dużo pomoże. Myślę, że też kibice też się z tego ucieszą, z jego powrotu, bo myślę, że za nim też tęsknili, więc czekamy na niego, aż teraz wróci z tych meczów kadry narodowej. Ale tak jak powiedziałem na początku, każdy zawodnik, który przyjeżdża w tym sezonie jest dla nas tak samo ważny i chcemy, żeby tutaj grał najlepiej, jak tylko potrafi.
9: Mówił Bartosz Diduszko, asystent trenera. Więcej o przygotowaniach toruńskich koszykarzy do nowego sezonu piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm. Zostańcie z nami, bo już za moment informacje pogodowe dla Torunia.
8: W najbliższych godzinach w Toruniu trochę chłodniej niż dziś. Jutro 20 stopni z 24, które dziś mieliśmy. Tyle mają pokazywać

0: we wtorek termometry w naszym mieście, a w nocy o poranku zaczniemy ten wynik od 14 kreski. Jutro też chmury mają dominować w Toruniu, a z tych chmur możemy spodziewać się opadów, deszczu, parasol. Jutro w Toruniu będzie niestety potrzebny. Ciśnienie w normie, a warunki biometeo do poprawy.
1: Hej, cześć, witajcie poniedziałkowo. Wiem, że to będzie wieczór stresów, bo jutro trzeba wrócić do szkoły. No to jakoś się postaram o wasze dobre samopoczucie. Oczywiście najlepszą muzyką w radiu gra. Za chwilę Sydney Polak i PZ, teraz Topic, Becky G. Bez wątpienia hit tego lata. Sorry Papi, Przemek Grabowski, jak się macie?
2: Radio gra. Hity pełne energii.

Otwieram wino ze swoją dziewczyną, Sydney Polak i PZ w niezapomnianym hicie. Oczywiście winko bezalkoholowe, żeby nie było. A dlaczego? No bo dzisiaj ostatni dzień tego meteorologicznego lata. Od jutra, 1 września, zaczynamy już jesień, tak przynajmniej meteo, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni, czyli oficjalnie można wyciskać z lata ostatnie soki. No to jeszcze sobie potańczymy. Whitney Houston w radiu gra I Wanna Dance With Somebody.

0: L.O.V.E. Ina z nami jeszcze na wakacjach. Dzisiaj 243 dzień roku, do końca jeszcze tylko 122 dni, a może aż. No, brzmi groźnie, ale do Sylwestra naprawdę jeszcze sporo weekendów. I za chwilę, jeszcze sierpniowo, Marisa, nowy głos w Radiu Gra, zaśpiewa pięknie swoje Odkochaj.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Był

Piękny to był hit, nie zapomnę go nigdy. Angels od grupy Morandi. Teraz o wakacjach, po wakacjach. Słuchajcie, chcielibyście tak na wakacje, ale nie wiedząc, gdzie lecicie, bo linie lotnicze wprowadzają takie pomysły. W Polsce też ma odbyć się taki lot niespodzianka. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecą. Ja bym tak chciał. Teraz polecimy sobie na Ibizę, gdzie rządzą Hurzel i David Guetta i jeszcze kolejny francuski przyjaciel French Montana zrobili razem taki house'owy beat. Nasza nowość w radiu gra Inge Shine.

0: My oh my! Taki hicior jeszcze na wakacjach. Chris Cross Amsterdam i Willy William oczywiście. A za chwilę klimat zrobi nam Krzysio Krawczyk. To w szczególności dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze, gdy Krzysio śpiewa, bo jesteś ty. Od razu kierowca się mniej stresuje, nawet jeżeli są gdzieś korki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: W najbliższych godzinach w Toruniu trochę chłodniej niż dziś. Jutro 20 stopni z 24, które dziś mieliśmy. Tyle mają pokazywać we wtorek termometry w naszym mieście, a w nocy o poranku zaczniemy ten wynik od 14 kreski. Jutro też chmury mają dominować w Toruniu, a z tych chmur możemy spodziewać się opadów, deszczu, parasol. Jutro w Toruniu będzie niestety potrzebny. Ciśnienie w normie, a warunki biometeo do poprawy.
1: To jest Radio Gra.

0: Tak, tak, oczywiście to był hit grupy Opus, słynne Life is Life, a swoją wersję jakiś czas temu zaśpiewała Sofia Carson, a za chwilę numer dla wszystkich uczniaków, którzy jutro pójdą do szkoły się przywitać, a pakujemy się, nie trzeba się jeszcze stresować, dopiero na środę. No to za chwilę na koniec wakacji Dub Dogs, klubowy beat tego lata, How Does It Feel?
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla

0: na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.

La Fintura, tak śpiewa Alvaro Soler ze słonecznej Hiszpanii. W tym roku to turyści twierdzą zbyt gorącej Hiszpanii. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 19:00. Szykujemy się na powrót do szkoły, no i odkrywamy klasyki wieczorowo. Mówi się, że to prekursorzy elektroniki i muzyki techno, coś w tym na pewno jest. Kraftwerk, co jakiś czas też jeszcze obecni na scenie. Niezapomniany hit, jak to dobrze brzmi z naszego winyla, zróbcie głośniej. The Model w Radiu Gra.

0: Miasto nocą zespołu Demono. A co można robić nocą? No można pisać blogi. Pamiętacie? Kiedyś były bardzo popularne. Dzisiaj popularne są rolki, wiadomo, youtuberzy, influencerzy, a kiedyś byli popularni blogerzy. I dzisiaj jest dzień blogów. Czy śledzicie jeszcze jakieś blogi, czy nie chce wam się czytać? Kiedyś blog, dzisiaj TikTok. Potrzeba opowiadania o swoim życiu jest chyba taka sama. Za chwilę imprezowo w Radiu Gra Justa i Jagstyle, ich wersja Turn the Lights Off.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

hit pewnego lata, Stand By Me, wersja rodzinki z zespołu For The Cause w ten ostatni wakacyjny wieczór. No i dzień już czuć jest wyraźnie krótszy. Na przykład ten dziś to trwa 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż najdłuższy dzień roku. I właśnie dlatego wieczorne grille zaczynają kończyć się po ciemku, ale jeszcze można sobie kiełbaskę poprzerzucać i u nas jeszcze wakacyjnie w Radiu Gra. Jubel ze Szwecji, ich słoneczne Ocean House. In the ocean.

0: Czy pamiętacie młodą dziewczynkę, małą Sylwię Grzeszczak w programie telewizyjnym, który szukał talentów? No tak właśnie zaczynała. Od razu całe jury usłyszało, że jest głos i jest talent Sylwii Grzeszczak. Jej kolejna nowość Mango w Radiu Gra, a za chwilę trochę klasyki. Wrócimy do Self Control Laura Branigana.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Pod wiatr Grzegorz Chyży wieczorowo w Radiu Gra. Zamykamy sierpień, jutro słyszymy się we wrześniu. Jutro także start jesieni Meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Jeszcze będzie przyjemnie, jeszcze będzie ciepło, może wieczorowo odpowiednio chłodniej, ale w dzień wrzesień na pewno nas zaskoczy, a ja wracam do Was z hitami jutro od godziny 18. Przemek Grabowski, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. Podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.

0: zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
0: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Witam po wakacyjnej przerwie i zapraszam, jak zwykle o tej porze, na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy z wysokiego C, bowiem za nami Copernicus Airshow. Tłumy torunian i turystów odwiedziły wczoraj bulwary. Powód: ekstremalne pokazy lotnicze. Ludzie podkreślali, że czekali na to wydarzenie i mają nadzieję, że takich pokazów będzie więcej.
1: Jak się Państwu podoba?
2: Bardzo nam się podoba, super jest.
1: Które pokazy szczególnie?
2: Dla mnie najlepszy ten Firebird teraz. Super.
1: Ta trójka. Można się wzruszyć, bo też fajna muzyka.
2: Nie, super jest, naprawdę. Atmosfera fajna i rewelacja dla mnie. Pierwszy raz takie coś widzę w ogóle, naprawdę. Super.
1: Chciałem też zapytać o scenerię, no bo trzeba przyznać, że jest niezwykła, bo jednak jesteśmy blisko Starówki i jest bulwar. Czy to dobre miejsce na tego typu pokazy?
2: Tak, ja uważam, jak najbardziej. Tak, bo dostępne tak naprawdę dla wszystkich, tak? Jest blisko, z każdego punktu miasta tak naprawdę, nie? Także ja uważam, że super, naprawdę.
3: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jestem na takim pokazie i jestem pod wielkim wrażeniem.
1: Które akrobacje szczególnie, bo trochę już tutaj dzisiaj było.
3: Tak, najbardziej podobał mi się Kielak.
1: Jak leciał pod mostem, widział pan?
3: Tak, widziałem.
1: Robi wrażenie.
3: Robi wrażenie, naprawdę bardzo duże.
1: A pan powie, bo tak pytam ludzi, jak pan patrzy na te pokazy lotnicze, to pan sobie wyobraża, że fajnie by było tak polatać, czy jednak lepiej z perspektywy ziemi na to patrzeć?
3: No, mi się wydaje, że człowiek ma coś w sobie takiego, że jednak chciałby polatać, ja również chciałbym kiedyś spróbować.
0: Copernicus Airshow już za nami, a przed nami, z racji tego, że jutro rozpoczyna się rok szkolny, to posłuchamy, jakie nowości przyniesie. Nie odchodźcie daleko, słyszymy się po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nowy rok szkolny rozpoczyna się już jutro i przynosi spore zmiany. Jak zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski, już od stycznia miejskie przedszkola będą bezpłatne dla wszystkich dzieci.
2: Rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet, propozycji, rekomendacji, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić to dzisiaj wspólnie. Takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe. Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli, widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku, od nowego roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy.
1: Co ciekawe, od jutra w szkołach podstawowych wchodzą w życie zmiany dotyczące ograniczeń w korzystaniu z telefonów komórkowych. Szczegóły przedstawi nam Iwona Muszyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
3: Przepisy, które wchodzą, dotyczą, to trzeba podkreślić, przede wszystkim szkół podstawowych, ponieważ w szkołach średnich, ponadpodstawowych, dyrektorzy mają dowolność w podejmowaniu decyzji, natomiast zachęca się wszystkich dyrektorów wszystkich szkół, aby podejmowali oddolne inicjatywy, które wespół z nauczycielami będą tworzyły szkoły bez właśnie smartfonów, bez telefonów.
1: Z dyrektorką Wydziału Edukacji i prezydentem miasta rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz dobra wiadomość dla miłośników sportu, bowiem w przyszłym roku zostaną wyremontowane kolejne dwa orliki. Miasto otrzymało 1 milion złotych dofinansowania od ministerstwa. Szczegóły przedstawi nam Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Toruniu.
2: Wymagają te tak naprawdę orliki gruntownego remontu, od wymiany nawierzchni trawy syntetycznej, czyli jeżeli chodzi o boisko piłkarskie, ale również te boisko wielofunkcyjne. Poliuretan też już jest użyty, dlatego trzeba byłoby wymienić całkowicie nawierzchnię. Budynki socjalne również zostaną kompleksowo wyremontowane, a nawet może całkowicie wymienione. Tutaj wszystko zależy od kosztorysu. Oświetlenie wymienione na LED-owe i oczywiście ogrodzenie, siatki, piłkochwyty. Modernizację zawsze dokonujemy w okresie wakacyjnym, wtedy kiedy grupy młodzieżowe też albo są na obozach, albo po prostu już mają też okres przerwy. Jest to okres między czerwcem a sierpniem, tak też było w tym roku i też w przyszłym roku będzie tak zapewne zaplanowana modernizacja. I jeszcze nie jest uwzględniona w takim planie rocznym pracy, ale podejrzewam, że to będzie po prostu okres wakacyjny, żeby to było najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Cyklicznie od 2024 roku tak naprawdę dostajemy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dwa orliki, bo maksymalnie na tyle można aplikować. Maksymalna kwota, którą można uzyskać z ministerstwa, to jest 500 tysięcy złotych na jeden orlik. Jeżeli aplikujemy o dwa, no to uzyskujemy 1 000 000 złotych i tak przez ostatnie 3 lata otrzymywaliśmy pozytywne decyzje. Teraz jest kolejny już rok, czyli w sumie już 4. rok, tak, kiedy dostajemy 1 000 000 złotych na modernizację orlików.
1: Na zakończenie warto dodać, że orliki, które otrzymały dofinansowanie i zostaną zmodernizowane w przyszłym roku, znajdują się przy ulicy Polnej 14 i Świętopełka 15.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed przerwą rozmawialiśmy o modernizacji Orlików. To teraz czas na prawdziwe sportowe emocje, bowiem Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń przygotowują się do nowego sezonu. Wybrałem się na pierwszy trening toruńskich koszykarzy, którzy pomimo, że z uwagi na trwające rozrywki nie pojawili się jeszcze w pełnym składzie, ale udało mi się porozmawiać m.in. z kapitanem drużyny Damianem Kuligiem i zapytać go o to, jak się czuje z tym, że klub podpisał z nim kontrakt na 2 kolejne sezony.
2: Też podejmuję decyzję nie tylko związane ze sobą, ale też z moją rodziną i w ostatnim czasie się przeprowadziliśmy i wiem, że też mój syn chodzi tutaj do szkoły szczęśliwy. Klub wyszedł z inicjatywą tego, żeby czy byłaby taka szansa, żebym chciał podpisać na 2 lata. Zgodziłem się na to, bo mówię, no jest to klub, który już grałem wcześniej, wiem jak funkcjonuje. Na pewno mamy lepszą robotę do zrobienia niż w zeszłym sezonie. Do tego dochodzi właśnie szkoła mojego syna, tak i moja rodzina się czuje tutaj dobrze, także myślę, że tutaj dużo czynników wpłynęło na to, że zostałem w Toruniu na następny sezon, a w sumie na następne 2 sezony.
1: Jak kapitan toruńskich koszykarzy ocenia nowy skład drużyny?
2: Znaczy na papierze mogę powiedzieć, że to wygląda fajnie, tylko no zobaczymy, no trzeba to tak naprawdę wszystko przełożyć na boisko, to jak już zaczniemy grać sparingi, jak potrenujemy i wtedy będę mógł powiedzieć dokładnie, jak to wygląda.
1: Szczegółowy skład Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń na kolejny sezon przedstawi nam Jarosław Zawadka, asystent trenera.
3: No myślę, że z nowych Polaków przede wszystkim zacząłem wspomnieć o Maksie Wilczku, czyli młodszym bracie Dominika, który u nas grał 2 lata temu. Z Polaków dalej zostają ci, co byli, czyli Paweł Sowiński, Hubert Lipiński i Maciej Kenik. No i mamy nowych obcokrajowców. Zostaje z ubiegłego sezonu Izajak Kuzins i wraca do nas przede wszystkim. To jest chyba taki największy nasz hit, czyli Wiktor Gadefors. Mamy reprezentanta Łotwy Krispina i ostatnim graczem to jest 4-5 Ben Van Plas.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy na pierwszy trening twardych pierników przed rozpoczęciem nowego sezonu i tym razem porozmawiamy z niedawnym zawodnikiem i kapitanem Bartoszem Diduszką, który rozpoczyna swój drugi sezon jako asystent trenera. Nie mogło więc zabraknąć pytania o to, czy czuje się pewniej w roli trenera.
2: Na pewno jestem bardziej doświadczony jako trener, już nie jestem takim rookie, tak jak można to powiedzieć, jak byłem rok temu. Wszystko było dla mnie praktycznie nowe, począwszy od gdzieś tam planowania treningów, to samo mecze wyjazdowe, gdzie już do innej szatni musiałem iść niż jako zawodnik przez te 15 lat. Na pewno plany są takie, żeby być przede wszystkim w zdrowiu, dobrze trenować, mieć dobrą atmosferę w drużynie i liga jak co roku będzie na pewno wyrównana, ale w tym sezonie szczególnie wydaje mi się, że każda drużyna zbudowała teraz przed sezonem bardzo solidny skład.
1: A czym się teraz skupiacie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na treningach?
2: No na pewno będziemy musieli pracować nad zgraniem chłopaków, bo chłopaki są w większości się nie znają, nad kondycją, nad zrozumieniem i nad taką formą też fizyczną i formą koszykarską.
1: Zapytałem trenera Diduszkę również o to, czy któryś transfer i powrót zawodnika do twardych pierników cieszy go najbardziej.
2: Każdy powrót cieszy, ale wiem o czym pan próbuje powiedzieć. No, ja się super cieszę, że Wiktor wrócił do drużyny. Na pewno jest to świetny przede wszystkim człowiek i więc wierzę w to, że na pewno nam dużo pomoże. Mi się też kibice też się z tego ucieszą, z jego powrotu, bo myślę, że za nim też tęsknili, więc czekam na niego, aż teraz wróci z tych meczów kadry narodowej. Ale tak jak powiedziałem na początku, każdy zawodnik, który przyjeżdża w tym sezonie jest dla nas tak samo ważny i chcemy, żeby zagrał najlepiej, jak tylko potrafi.
1: Pierwszy mecz sparingowy już w najbliższą środę podczas memoriału Wojtka Michniewicza. Zmagania toruńskich zawodników zobaczycie w Uniwersyteckim Centrum Sportowym przy ulicy Józefa w Toruniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.